0: VIP SMS.
1: Od Silvera pozdrav za brata Nadila i Azura u BH ambasadi Stuttgart.

0: VIP SMS.
1: Od Silvera pozdrav za brata Nadela Jazura u BH ambasadi Stuttgart.

0: VIP SMS.
1: Od Silvera pozdrav za brata Nadela i Azura u BH ambasadi Stuttgart.